0: Pau preuzeto. Osteria bar, pizzeria Scudetto.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Huda!